See you free.

0: More info and tunes, check astateoftrance.com. Or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Czy twój żołądek ma już plany na majówkę? Jeśli nie, to już ma. Tylko 1 i 2 maja. Food Truck Dobra Kaloria w Szczyrku na rynku. Dołącz do majówki z Radiem SK i delektuj się z nami. W Food Trucku Dobra Kaloria znajdziesz roślinne, soczyste burgery i skwierczące na grillu kaszanki. Mniam! Ponadto degustacje, konkursy i smaki, które cię zaskoczą. Przybywaj. 1 i 2 maj. Szczyrk Rynek. Kogo szukamy? Food Trucka Dobra Kaloria.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biebronce. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 12 plus 12 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 48 sztuk, maksymalnie 24 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.
6: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.

I'm gonna make you feel it.

I'm gonna make you feel it.

Don't jerk it.

Work it, shake it, don't fake it. Move it, work it, funk.